lutwy twe mokre. Zajmę za noż. Zajmę za noż subego, max sad na lumis. A je płosy, by czes mi by wyszło, mam albo nic.